0: Gato. Far. Lanzai. Pedro Capó. Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.